0: Rostchi Svenie.
1: Rostchi Svenie.
0: Is dit is Svenie.
1: Is dit is Svenie.
2: Laita solo o lakitao.
3: Laita solo o lakitao.
2: Ilia oto isa.
3: Ilia.